0: Radio Agora, das freie Radio.
1: Tu mówi Warszawa, tu Radio Warszawa, tu mówi Warszawa.
2: Kraków, Kraków, Kraków.
3: Rok, rok, rok kot glasba, rok kot leto. Leto s Poljaki, leto s polskim rokom. Rok s Poljaki.

0: Saba. Kraków, Kraków, Kraków.
1: Rok, rok. Rok kot glasba, rok kot leto. Leto s Poljaki, leto s polskim rokom. Rok s Poljaki.